0: Bonsai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Faruko, Kalma, hit, ki je dobesedno eksplodiral v sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny in Drake, Mia. Narahut latino vibe, ob katerem ne glede na to, kje si, ne moreš ostati pri miru.
2: Okay. Hot latino chart.
3: Tretje mesto.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.